Usodolophu womasipala wesilisa se-OR Tambo ohloniphekileyo ukhansela Misuli Ngqondwana uza kothula intetho ngobume balomasipala ngomhla we-17 kwikholeji yasecicirha e-KST campus ngentsimbi ye-10 kusasa. Le ntetho iza kugxila kumsebenzi owenziwe ngumasipala wesilisa se-OR Tambo kule minyaka mihlanu idlulileyo yolawulo, kuquka inkqubo, iprojekthi neenkonzo eziphunyeziweyo ezijolise kuphuculeni ubomi babahlali bakwesithili. Nawe mhlali wale ngingqi uyamenywa ukuba ube yinxalenye yalo msitho balulekileyo. Yiza uzivele ngokwakho ukuba umasipala wakho wenze ntoni, uphumeze ntoni kwindlela yokuphucula iinkonzo kuluntu. Yiza ke wena mhlali unxibe isinxibo sakho sakwantu. Xa ungenaso ke unganxiba nokokuba sisinxibo sasentshona, ufomal ke ukutsho.